Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

A teraz zostajemy przy porannym morskim nastroju i płyniemy razem dalej. Miło, że jesteście z nami o tej porze i jeśli macie ochotę, napiszcie do nas

Ace Sparrow i Norweska Przystań, a poranek już delikatnie rozjaśnia nam antenę. Za chwilę popłynie dalej, daleka fala i poranek, więc zostańcie z nami jeszcze przez moment, bo dzień naprawdę zaczyna się tu miękko i przyjemnie.

To był Ace Sparrow i Norweska Przystań, a teraz dzień już naprawdę stawia pierwsze kroki. W Warszawie jest 15,5 stopnia, lekki wiatr i jeszcze trochę wilgoci po nocnym deszczu. Więc jeśli wychodzicie z domu, warto mieć pod ręką coś cienkiego. I dziś imieniny obchodzą m.in. Bogny i Apolinarego. Wszystkiego dobrego, drodzy solenizanci.

To był Daleka Fala i Poranek, a my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym miękkim, porannym nastroju. Za moment popłynie do Was Sonder i Desiderata Hermana, więc jeśli macie teraz kubek kawy albo herbaty pod ręką, to jest dokładnie ten radiowy moment, żeby się zatrzymać na chwilę i odetchnąć.

To był Zonder i Desiderata Hermana. A my zostajemy jeszcze na chwilę przy tym spokojnym, refleksyjnym brzmieniu. Po nim popłynie do Was Sound Alco i That Night in Nola. Więc antena dalej zostaje w nastroju ciepłej, nocno-porannej zadumy.

Już za moment zrobi się tu trochę bardziej refleksyjnie, bo w kalendarium tego dnia pojawia się choćby rok 1833 i historia wielorybów z roku 1982. A my płyniemy dalej, spokojnie, bez pośpiechu, z radiowym oddechem i z muzyką, która trzyma dobry rytm dnia. Holding stories yet to be told.

To był Santalkov i That Night in Nola. A ten wieczorny, miękki klimat zostaje z nami jeszcze na moment. Za chwilę popłynie Leniwe poranki i Niech będzie. Więc zostańcie blisko radia, bo to jest dokładnie ten rodzaj piosenki, który pozwala złapać trochę oddechu.

Night in Nola, a przed nami jeszcze chwila spokojnego płynięcia po tej porannej fali. Zostańcie z nami, bo za moment domkniemy ten blok miękko i bez pośpiechu, dokładnie tak, jak lubimy o tej porze.

był leniwe poranki i niech będzie. A my już zaraz skręcimy w trochę mocniejszy, bardziej filmowy kierunek. Za chwilę dołączy Lion's Legacy i Path of the Lion. Więc zostańcie z nami, bo poranek lubi czasem

To był Leniwe Poranki i Niech Będzie, a teraz robi się już bardziej przestrzennie i filmowo. Zostańcie z nami, bo przed nami Lion's Legacy i Path of the Lion, a ten poranek jeszcze potrafi pięknie zaskoczyć. To

Miło, że jesteście z nami o takiej porze. A jeśli macie ochotę zerknąć, co jeszcze słychać w naszym radiowym świecie, to radio-synteza.pl czeka zawsze pod ręką, spokojnie i bez pośpiechu. Zostańcie jeszcze chwilę, bo ten poranny klimat naprawdę ładnie się tu dziś układa.

To był spa i to do en pas. A ten poranek jeszcze przez chwilę zostaje w takim spokojnym, lekko zamyślonym oddechu. Za moment dołączą daleka fala i poranek. Więc jeśli macie kubek kawy pod ręką, to właśnie teraz jest ten dobry moment, żeby go spokojnie dopić.

To był spa i Todo en Paz. A teraz ten poranek płynie dalej. Już zupełnie bez pośpiechu. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment domknie nam ten fragment Daleka fala i poranek. A potem wskoczymy w coś jeszcze bardziej pogodnego.

Daleka fala i poranek, a ten poranny oddech wciąż trzyma nas w lekkim, jasnym nastroju. Zostańcie jeszcze z nami, bo za chwilę zrobi się bardziej słonecznie i rytmicznie.

Dzień dobry, pięknego poranka. Teraz robi się już trochę bardziej ruchliwie, a my zostajemy przy tym lekkim, dobrym rytmie, który przyjemnie niesie dalej. Jeśli macie ochotę, odezwijcie się do nas, bo miło jest mieć was tu blisko.

to był Registers i Live Your Life. A my zostajemy jeszcze na moment w tym letnim, pogodnym biegu. Zaraz po chwili dołożyliśmy coś nowego do wspólnej drogi, więc nie odchodźcie daleko.

Dobrze, że jesteście z nami o tej porze, bo taki poranek lubi się rozkręcać powoli, ale pewnie. Zostańcie jeszcze chwilę, a my zaraz podamy dalej tę dobrą energię już trochę bardziej po miejskiemu i z rozmachem.

To był Kremówki i Koduje Marzenia, a my już wyraźnie czujemy ten ruch do przodu, taki z lekkim uśmiechem. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment podamy dalej coś, co dobrze niesie nas przez ten poranek.

0: Dzień dobry, Piotrze. Jak tam twój poranek?
1: Cześć, Igor. Słuchaj, byłoby lepiej, gdyby kawa sama się parzyła.
0: No właśnie. A najlepszy plan na dzień to dobra piosenka, kubek kawy i chwila dla siebie.
1: Dokładnie. Wiesz, lato sprzyja takim lekkim porankom, można się zrelaksować.
0: To prawda. Właśnie poczułem tę energię, gdy usłyszałem poranny szum drzew.
1: A jaką piosenkę byś teraz wybrał, żeby zacząć dzień?
0: Coś, co wprowadzi w dobry nastrój. Najlepiej coś rytmicznego.
1: Zgadzam się. Muzyka to najlepszy sposób na dobry start.
0: Dokładnie. Nie ma nic lepszego jak piękna melodia na powitanie.
1: A więc, drodzy słuchacze, wracamy do muzyki. Życzymy miłego dnia.
0: Słuchajcie, nie zapominajcie o chwili dla siebie i dobrej piosence.
1: A teraz zapraszamy na kolejną nutę. Niech poranek trwa.

I właśnie o takie poranki chodzi. Trochę miasta, trochę ruchu, trochę dobrej muzyki i wszystko układa się samo. Zostańcie z nami, bo za moment popłyniemy dalej, w jeszcze spokojniejszy, bardziej refleksyjny kawałek drogi.

Zostańcie jeszcze z nami, bo ten poranek ma w sobie coś naprawdę przyjemnego. Jakby miasto dopiero przeciągało się po nocy. A my dokładamy do tego muzykę, która dobrze niesie dalej. Bez pośpiechu i bez hałasu.

Miło, że jesteście z nami o tej porze, kiedy poranek już się rozkręca, a dzień zaczyna łapać swój własny rytm. Zostańcie jeszcze chwilę, bo przed nami muzyka, która dobrze trzyma ten lekki,

To był Zonder i Desiderata Hermana. A my lubimy takie chwile, kiedy muzyka robi miejsce na oddech i spokojniejszą myśl. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment domkniemy ten poranek dokładnie tak, jak lubimy najbardziej. Miękko, ciepło i z dobrą energią.

Zostańcie jeszcze z nami, bo przed nami piękny, nocny odcień muzyki, taki trochę filmowy i trochę zamyślony. A potem wrócimy już z kolejną porcją dźwięków, które dobrze otulają ten poranek.

To właśnie takie chwile lubimy najbardziej. Trochę ciepła, trochę spokoju i muzyka, która niesie dalej, bez pośpiechu. A za kilka minut spotkamy się już ze Fkotem, więc zostańcie z nami koniecznie.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, słuchacze Radia Synteza. Czwartkowe poranki są wyjątkowe, prawda?
2: Cześć Igor. Zdecydowanie. Jest coś w powietrzu. Być może zapach weekendu.
1: No właśnie. A na rozgrzewkę mam suchara.
2: Ależ czekaj, czekaj. Co to będzie?
1: Jakie imieniny obchodzą dziś Bogna i Apolinary?
2: Nie wiem jakie.
1: Wiesz, Bogni nigdy nie spotkałem, ale Apolinary, co za imię?
2: Ależ sztos! Wiesz, w swoim życiu miałem jednego Apolinarego w szkole.
1: Serio? Jakie ciekawe spotkanie. Mówiłeś, że to typowy złotousty?
2: Zdecydowanie. Oprócz imienin, wiesz, że dziś też obchodzimy urodziny Erika Adlerza?
1: To skoczek do wody, prawda? To chyba niezła zabawa.
2: Zdecydowanie. A ty, co myślisz o skokach do wody?
1: Lubię je oglądać. To taki romantyczny sport.
2: Mówiąc o romanszach, dzisiaj mamy 18 stopni w Krakowie.
1: I w Warszawie 16, a w Gdańsku 15, ale z deszczem.
2: Mówią, że w Tarnobrzegu też ładnie. Może spotkamy się na kawie na plaży.
1: To byłoby coś. Ale teraz czas na muzykę.
2: Dokładnie. Dziękujemy za wspólny F-kod. Subskrybujcie nas na YouTubie.
1: Bądźcie z nami. A teraz zapraszamy do słuchania. Radio

Słuchamy teraz piosenki Znak od na czas. I to jest dokładnie ten moment, kiedy muzyka robi swoje, a dzień zaczyna się ładnie układać. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejną porcją Radia Synteza.

To był znak od na czas, a my łapiemy ten poranek dokładnie tak jak trzeba. Spokojnie, z dobrą muzyką i bez zbędnego pośpiechu. Zostańcie z nami, bo po chwili wrócimy z kolejnym utworem i dalej będziemy prowadzić ten dzień razem.

0: Cześć Piotrze, jak tam? Letni poranek pełen energii, prawda?
1: Cześć Igor. Tak, zdecydowanie. Chociaż powiem Ci, kawa działa dzisiaj lepiej niż mój budzik.
0: No właśnie. Idealny sposób na zasłonięcie tych porannych, zaspanych oczu.
1: Zgadzam się. Kto potrzebuje zepsutego budzika, kiedy masz aromatyczną kawę?
0: A do tego jeszcze nasza muzyka. Idealne połączenie na dobry start dnia.
1: Dokładnie. A słuchacze, mam nadzieję, zostaną z nami do FKOT-u na pełnej godzinie.
0: Słuchajcie, zapraszamy Was serdecznie. Będzie dużo fajnych niespodzianek.
1: Tak, tak. Zostańcie z nami. Muzyka płynie, a my czekamy na Wasze głosy.
0: Prawda, w końcu to w radiu spędzamy ten letni poranek.
1: No to co? Słuchamy dalej. Sercem miasta Warszawo.

a my łagodnie domykamy ten poranek i zostajemy jeszcze chwilę w tej muzycznej ciszy między jednym a drugim oddechem dnia. Zaraz wrócimy z kolejnym utworem, więc zostańcie z nami dalej.

To był poranek od dalekiej fali, a my kończymy właśnie ten fragment poranka w takim tempie, jakie lubimy najbardziej. Spokojnie, z miękką muzyką i bez pośpiechu. Zostańcie z nami, bo zaraz podamy dalej kolejną porcję dźwięków i będziemy płynąć z tym dniem jeszcze kawałek dalej.

To był Niech Będzie od Leniwych Poranków, a my zostajemy jeszcze na chwilę w tym ciepłym, miękkim, porannym nastroju. Za moment wrócimy z kolejną muzyczną opowieścią, więc proszę, zostańcie blisko radia.

To był jeszcze jeden obrót od Ewy Orfe. A my delikatnie domykamy ten poranek. I zostajemy jeszcze przez chwilę w tej przyjemnej, płynącej energii. Zaraz wrócimy z kolejnym utworem, więc zostańcie z nami koniecznie.

tle już płynie muzyka, a my tylko na chwilę zostawiamy Wam ten poranek bez zbędnych słów. Zostańcie z nami, bo za moment wrócimy z kolejnym wejściem i kolejną porcją dobrego radia.

To był Warszawo od sercem miasta, a my domykamy ten poranek miękko i bez pośpiechu. Dokładnie tak, jak lubi się słuchać radia przy dobrej kawie. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejnym utworem i znowu zrobi się bardzo przyjemnie.

0: Dzień dobry wszystkim. Rano jak to rano. Trzeba się trochę obudzić.
1: Dzień dobry, Igor. A jak nie obudzi kawa, to gdzieś musi być muzyka, która nas rozrusza.
0: Dokładnie. Muzyka ma tę magiczną moc, że potrafi wprowadzić w dobry nastrój, akurat jak poranne promienie słońca.
1: No właśnie. Odrobina rytmu i świat od razu wygląda lepiej. Czegokolwiek słuchasz, niech ci to umili dzień.
0: A przy dobrej kawie wszystko smakuje jeszcze lepiej. Jaka jest twoja ulubiona?
1: Kawa z mlekiem, ale muszę powiedzieć, że czysta espresso ma swój urok. Co powiesz na małą przerwę na kawusie?
0: Idealny pomysł, ale pamiętajmy, żeby złapać chwilę oddechu, zanim pędzimy dalej.
1: Tak, chwila relaksu jest niezbędna. Mamy na antenie cały wachlarz utworów, które pomogą się wyciszyć.
0: Dokładnie. Zostańcie z nami, bo najlepsze dopiero przed nami.
1: A teraz zapraszamy na muzyczne przerywniki. Będzie się działo.

zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo ten poranek niesie się dalej, miękko i bez pośpiechu. Za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki, a my nadal będziemy tu razem, dokładnie tam, gdzie trzeba.

Dzięki, że jesteście z nami o tej porannej porze. Radio lubi takie spokojne, równe oddechy dnia. Zostańcie blisko, bo zaraz muzyka zrobi swoje i poprowadzi nas dalej bardzo miękko.

poranek płynie spokojnie, a my jesteśmy tu razem z Wami, dokładnie w tym miękkim rytmie dnia. Jeśli macie ochotę, zostańcie jeszcze chwilę, bo muzyka naprawdę lubi takie towarzystwo.

Jeszcze chwilę płyniemy z tym porankiem i pozwalamy muzyce mówić za nas. Zostańcie blisko, bo zaraz wrócimy z kolejną porcją dobrego grania. Holding stories yet to be told.

Jest już po 9:22, więc poranek powoli przechodzi w ten najprzyjemniejszy, nieco leniwy rytm. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z muzyką, która dalej będzie dobrze prowadzić ten dzień.

muzyka jeszcze chwilę popłynie, a my wrócimy do Was dokładnie wtedy, kiedy będzie na to najlepszy moment. Zostańcie z nami, bo ten poranek ma w sobie naprawdę miły, spokojny oddech.

Na antenie spokojny poranek i dobra muzyka. Dokładnie taki, który dobrze się niesie przy kawie albo w drodze do swoich spraw. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, a jeśli macie ochotę, napiszcie do nas na czacie.

a my pilnujemy rytmu dnia, tak żeby wszystko płynęło spokojnie i bez pośpiechu. Zostańcie z nami, bo za moment wrócimy z kolejnym kawałkiem dobrej radiowej energii. Holding stories yet to be told.

trzymamy się tego porannego rytmu i pozwalamy muzyce wybrzmieć do końca, bez pośpiechu. Po chwili wrócimy z kolejnym wejściem i dalej poprowadzimy ten dzień spokojnie, ale z dobrym radiowym pulsem.

prowadzi nas dalej, a my już jesteśmy blisko kolejnego radiowego momentu dnia. Zostańcie jeszcze chwilę, bo przed nami coś, co zawsze fajnie szpina poranek.

a po tym radiowym oddechu dołożymy jeszcze trochę energii, bo poranek lubi mieć swój lekki rytm. Zostańcie z nami, a za chwilę wrócimy z muzyką, która ładnie domknie ten fragment dnia.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: kończy.
1: Zmienia się. Poranek dalej płynie w tym jazzowym, spokojnym klimacie, więc jeśli macie chwilę, zostańcie z nami jeszcze odrobinkę. Jesteśmy z wami na żywo, a czat jest otwarty. Odezwijcie się, jeśli macie ochotę.

0: Dzień dobry, Piotr.
1: Dzień dobry, Igor. Jak tam poranek? Gotowy na nowy dzień?
0: Gotowy. Wiesz, że poranna muzyka działa jak kawa? Rozpoczyna dzień z energią.
1: Zdecydowanie. Kawa i dobry refren to duet nie do pobicia.
0: Może nasi słuchacze mają swoje ulubione, poranne utwory.
1: Dokładnie. Chcemy poznać ich propozycje.
0: Czatujcie z nami, podzielcie się swoimi hitami.
1: Czekamy na wasze wiadomości. A teraz zapraszamy na muzykę.

0: Dzień dobry, witajcie w porannym programie Radia Synteza.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Jak tam wstajemy dzisiaj?
0: Poranek w Warszawie jest naprawdę przyjemny. Około 16,7 stopni.
1: No właśnie. Do tego lekki wiatr, a na dodatek sucho. Jak tu się nie uśmiechać?
0: Rześko, ale wciąż komfortowo, prawda? Idealny czas na poranny spacer.
1: Zdecydowanie. A wiesz, że dziś imieniny obchodzą Bogna i Apolinary?
0: Tak, z tej okazji serdeczne życzenia dla jubilatów.
1: Ciepłe, radosne. A dla Bogny może jakiś ekstra tort?
0: O, to byłoby miłe. A teraz wracamy do muzyki, co?
1: Dokładnie. Za chwilę usłyszycie nasze ulubione dźwięki.

Zostańcie z nami jeszcze przez chwilę, bo ten poranek lubi się rozkręcać. Spokojnie, ale pewnie. A kiedy muzyka zrobi swój mały zakręt, wrócimy do Was z kolejną antenową chwilą.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć. Dzień dobry w czwartek 23 lipca.
2: Hej, hej. I jak co czwartek zapraszamy na kolejny F-Kod. Jesteśmy z wami z samego rana.
1: A mam dla was suchara na dobry początek.
2: No proszę, dawaj.
1: Dlaczego nie można ufać schodom?
2: No nie wiem, czemu?
1: Bo zawsze prowadzą w górę.
2: Dobra, dobra. Schody potrafią zaskoczyć.
1: Ale wiesz, schody to nic. Ja wolę zjazdy. A swoją drogą, czy wiesz, że dziś imieniny obchodzą Bogny i Apolinarego?
2: No właśnie, piękne imiona. A czy ktoś z twoich znajomych obchodzi imieniny?
1: Nie jestem pewien, ale na pewno można im złożyć miłe życzenia. A ty, Piotrze, co powiesz o tej pogodzie?
2: Dzisiaj w Warszawie 16,7 stopnia. W Krakowie 17,7. To idealna pogoda na spacery.
1: Tak, zwłaszcza, że w Gdańsku 16,9. Trochę wiatru, ale to nic.
2: Przydałby się taki spacer po Krakowie. Co ty na to?
1: Z pewnością. A teraz, drodzy słuchacze, dziękujemy wam za dzisiejszy F-Kod.
2: Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału na YouTube. To będzie fajna przygoda.
1: A teraz zapraszamy na chwilę relaksu i muzyki.
2: Słyszymy się za chwilę. Radio Synteza.

Muzyka już niesie nas dalej, a przed nami jeszcze spokojny poranek i trochę dobrego rytmu. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejną radiową chwilą.

to był A Sparrow i Billy z Pickupa, a my już powoli płyniemy dalej. Za chwilę jeszcze wrócimy, kiedy dokończy się ten muzyczny oddech i dopiero potem znów usiądziemy bliżej słuchaczy.

Muzyka niesie nas dalej, a my zostajemy przy tym radiowym rytmie jeszcze przez chwilę. Zostańcie blisko, bo po tym bloku wrócimy z kolejnym wejściem i jeszcze jednym małym identem od syntezy.

0: płyniemy dalej przez ten poranek. A muzyka robi nam dziś naprawdę dobrą robotę. Zostańcie blisko, bo po tej chwili wrócimy jeszcze z jednym ciepłym wejściem na antenie.
1: Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Imieniny obchodzą dziś Bogny i Apolinarego, więc jeśli macie wśród bliskich kogoś z tych imion, ściskamy serdecznie. A my płyniemy dalej, spokojnie, z muzyką, która dobrze niesie ten letni poranek.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

To był na razie, a my dokładamy teraz coś, co pięknie podtrzyma ten poranny rytm. Zostawcie sobie jeszcze chwilę dla muzyki, bo za moment wrócimy z nowym wejściem i kolejnym

0: nie kończy. Zmienia się sen.
1: Zostajemy przy tym lekkim, porannym oddechu, bo właśnie o taki klimat dziś chodzi, a po chwili wrócimy już z kolejnym wejściem spokojnie i bez pośpiechu.

To były leniwe poranki i ich niech będzie. A my zostajemy jeszcze przez moment w tym cichym, pogodnym nastroju. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z nowym wejściem i dalej poprowadzimy ten letni poranek.

0: Był Ace Sparrow i jego barmanka, a my łagodnie schodzimy z porannego szczytu w trochę spokojniejszą chwilę. W Warszawie mamy teraz 17,8 stopnia, w Krakowie 15,1, więc dzień zaczyna się raczej miękko niż ostro. Zostańcie z nami, a my za moment wrócimy jeszcze z muzyką i małym radiowym oddechem.
1: Jak obietnice, co miało wiecznie trwać.

0: Go! Zrobiła ludzki wrak.
1: Gra dla nas teraz historia barmanki. A ten poranek ma w sobie coś bardzo filmowego i trochę przewrotnego. Z Warszawy i Krakowa płynie do nas spokojne, letnie światło dnia. Więc bierzcie z tego chwilę dla siebie i zostańcie jeszcze z nami.

To był Ace Sparrow i historia barmanki. Ten poranek naprawdę lubi dziś takie małe filmowe zwroty. Za chwilę wrócimy już z jeszcze jeden obrót Ewy Orfe, więc zostańcie z nami jeszcze.

A my łapiemy ten moment, kiedy poranek robi się już wyraźnie letni i spokojny. Za chwilę wpadnie do nas dystopia z jak piękny jest świat, więc zostańcie jeszcze z nami.

to był Dystopia i Jak piękny jest świat. A my zatrzymujemy się na chwilę przy tym bardzo prostym tytule, bo czasem właśnie tak brzmi dobry poranek. Miło, że jesteście z nami. Zostańcie jeszcze moment, a zaraz wrócimy z kolejną porcją muzyki i o jeden obrót bliżej do FKOT-u.

zarazem z nami, bo za chwilę wpadnie mechanika i jej rozpędzam się. Zostańcie na tej fali, a my spotkamy się z wami już za moment, tuż przed pełną godziną.

To był Mechanika i Rozpędzam się, a my z sympatią machamy do A Sparrow Norway. Poranek mija cudownie, więc miło to słyszeć. Za chwilę poleci jeszcze Polifonia i też Rozpędzam się, a my spokojnie dojeżdżamy do Efkotu o równej 11:00.

To była Polifonia i Rozpędzam się. A my już czujemy, że ten poranek naprawdę nabiera tempa. Za chwilę wracamy z dystopią i jak piękny jest świat. A o równej 11:00 wjedzie EFKOT, więc zostańcie z nami koniecznie.

dystopia i jak piękny jest świat, a my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym jasnym, spokojnym nastroju. Za moment usłyszycie Karma dla kota i Zostań. A my pilnujemy już teraz równej 11 i F-kotu.

nami o tej porze, kiedy poranek już się rozpędził, ale jeszcze nie pędzi na oślep. Zostańcie chwilę, bo za moment wrócimy do muzyki i dojdziemy razem do Efkotu o 11:00.

Miło, że jesteście z nami w ten czwartkowy poranek, kiedy wszystko już nabiera obrotów. Zostańcie chwilę, bo za moment damy jeszcze jeden obrót muzyce. A o równej 11:00

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, witamy serdecznie w naszym FKOT w czwartek 23 lipca. Już muzycznie o 10:45.
2: Cześć Igor, cześć słuchacze. Dzisiaj imieniny obchodzą Bogna i Apolinary. W sumie Bogna to ładne imię, a Apolinary, może nazywać się także Apolko.
1: Apolko? No to słyszałem, że Bogna wpada zawsze na imprezy z miotu.
2: O, to dopiero jest suchar. No właśnie, przypomina mi o porze roku, bo wakacje w pełni. W końcu, kto z was nie lubi lata?
1: Zdecydowanie. Lato to czas na plażowanie i grillowanie. A ty, Piotr, jakie masz lato w planach?
2: Planuję wielkie grillowanie z przyjaciółmi. Ale nie na miotłę, jak Bogna. A ty?
1: Ja myślę o zwiedzaniu, no ale pewnie też się zdarzy dzień na relaks w cieniu.
2: Na świeżym powietrzu. A powiedzmy coś o pogodzie, bo jest to ważne.
1: W Warszawie dzisiaj mamy 17 stopni i nie za duży wiatr. W Krakowie wygląda na to, że jest trochę chłodniej, 15 stopni.
2: Widziałem też, że Gdańsk ma 16,9 stopnia. Woda w morzu chyba będzie fajna.
1: No tak, woda może być przyjemnie chłodna. Słuchacze, dziękujemy, że byliście z nami w FKOT-cie.
2: Tak jest, subskrybujcie nasz kanał YouTube Radia Synteza i zostańcie z nami. Teraz czas na muzykę.

teraz słuchamy Leniwe Poranki i niech będzie dokładnie tak, jak lubimy o tej porze, bez pośpiechu, ale z dobrym krokiem. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze sporo muzyki, a do FKOT-u zostało już tylko kilka minut.

A teraz już wchodzimy w mocniejszy rejestr, bo przed nami Metal Illness i The Crucible of Fire. Zostańcie chwilę, a po muzyce wrócimy jeszcze przed Efkotem.

Ace Sparrow i Gdy jutro nie nadejdzie. A my płynnie przechodzimy dalej, już z myślą o kolejnych dźwiękach. Za moment w radiu Sound Alcove i That Night in Nola. Więc zostańcie z nami jeszcze trochę.

Tego dnia w 1988 urodził się Cheick Mbenge, a w 1975 zmarł Zygmunt Moskwa. Takie radiowe kalendarium zawsze przypomina, że każdy dzień ma swoje echo. Zostańcie z nami, bo muzyka dalej płynie spokojnie. So cold, holding stories yet to be told.

Antalkow i That Night in Nola, a za chwilę Daleka Fala i Tamte Dni. Zostańcie z nami. Noc jeszcze brzmi, ale dzień już delikatnie zagląda do radia.

A teraz słuchamy Ace Sparrow i wakacyjnego romansa w takim lekkim, pogodnym, południowym nastroju. Miło, że jesteście z nami. Zostańcie jeszcze chwilę, bo przed nami...

Asparą i wakacyjny romans, a my cały czas w tym przyjemnym, lekkim rytmie. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami i odezwijcie się na czacie. Jesteśmy tu na żywo dla Was.

To był Ace Perot i Wakacyjny Romans, a po chwili zagramy Winylowe Ziomki i Pomarańcze. Zostańcie z nami, bo ten poranek wciąż ma swój dobry rytm.

A teraz w tym cichszym tle płynie Sound Empire i I'm Saying. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze chwilę. W Radiu Synteza muzyka lubi się po prostu

0: To był Sound Empire i Im Saying. Czyż nie było pięknie? Z dźwiękami, które na pewno wprowadziły nas w pozytywny nastrój.
1: No właśnie, aż chce się podskakiwać w rytm tej muzyki.
0: Zaraz po nas usłyszycie winylowych ziomków oraz pomarańcze.
1: O tak, tam to dopiero będzie magia. Południowy rytm, lekki nastrój i cała masa klimatycznych dźwięków.
0: Nie możemy się doczekać, aż to wszystko razem przeżyjemy.
1: I czujemy, jak te nuty wypełniają nasze serca.
0: Dziękujemy, że byliście z nami w tym muzycznym świecie.
1: Słyszymy się wkrótce, a teraz czas na kolejne wspaniałe dźwięki.

To był Winylowe Ziomki i Pomarańcze. A przed nami Karma dla Kota i Przytul Go. Przy okazji imieniny obchodzą dziś Bogny i Apolinarego, więc ślemy im ciepłe radiowe życzenia. A my zostajemy z wami jeszcze na chwilę, bo ten poranek naprawdę dobrze się niesie.

To był Karma dla kota i Przytul go. A za chwilę zabrzmi Daleka fala i Tamte dni. Więc płyniemy dalej w spokojnym, letnim rytmie. Imieniny już dziś wybrzmiały, a my zostajemy z wami i domykamy ten poranek muzyką.

To był Daleka Fala i Tamte Dni, a po chwili wrócimy z Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót. I to będzie taki moment, żeby lekko podkręcić energię przed południem. Dziś, 2023 lipca, w kalendarium przypomina się też kilka historycznych dat, ale my na razie zostajemy przy muzyce i dobrym nastroju.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

To był Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót, a za chwilę zagra Spa i Todo en Paz, więc zostajemy jeszcze w tym spokojnym, porannym rytmie. W Warszawie jest dziś rano 18,8 stopnia, w Krakowie 14,3, więc pogoda sprzyja raczej miękkiemu startowi niż pośpiechowi.

Miło, że jesteście z nami ten czwartkowy, przedpołudniowy czas. To był moment na chwilę oddechu przy Spa i Toden Pass, a my za moment płynnie przejdziemy dalej z leniwe poranki i niech będzie. I tak właśnie lubię radiowy poranek. Bez pośpiechu, z muzyką, która pozwala złapać rytm dnia.

Słuchamy teraz Leniwe Poranki i Niech Będzie. Więc poranek robi się naprawdę miękki i przyjazny. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami chwilę dłużej, bo o 12 czeka nas Efkot. A w międzyczasie, dokładnie tak jak lubimy, muzyka robi swoje, a my tylko delikatnie.

Miło, że jesteście z nami o tej porannej porze. Dziś swoje imieniny obchodzą Bogny i Apolinarego, więc ściskamy ich radiowo i życzymy spokojnego, dobrego dnia. A już o 12 dokładnie padnie Efkot, więc zostańcie koniecznie z nami jeszcze.

To był A Sparrow i jej wzrok. A za chwilę słuchamy Vacancy Zero i Rent Free. Więc zostajemy jeszcze przez moment w muzycznym trybie porządkowania myśli. Taki poranek lubi, kiedy głowa ma trochę więcej miejsca dla siebie. Yeah. 3 a.m. again. Whole lot of tenants up in here. None of y'all pay rent.

Vacancy Zero i Rent Free, a my za chwilę wskakujemy w następny, lżejszy muzyczny oddech z Karma dla Kota i Przytul Go. Więc poranek dalej płynie nam ciepło i bez pośpiechu. Zostańcie z nami, bo do F-Kotu zostało już

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy Was w czwartek, 23 lipca, już po 11. Jak tam? Wciąż w letnich nastrojach?
2: Cześć Igor. No jasne. Wszyscy pewnie planują wakacyjne przygody. Słyszałem, że dzisiaj imieniny obchodzą Apolinary i Bogna. Interesujące imiona, co?
1: Dokładnie. A propos imion, mam suchara. Co mówi jeden Apolinary do drugiego Apolinary? Słyszałeś o tych imieninach, czy musisz powtórzyć?
2: Dobry. Zdecydowanie muszę powtórzyć. Ale spoko. Każde przypomnienie się przyda. A tak na marginesie, może pogadamy o tym, co w wakacje najlepiej jeść?
1: Świetny pomysł. Lato to czas owoców i warzyw. Chociaż ja miałem niedawno takie pyszne lody owocowe. Ty co lubisz latem?
2: Lody to klasyka. Ale ja oszalałem na punkcie prawdziwych letnich owoców. Pełna miska arbuzów i truskawek.
1: O tak. A wiesz, jaka jest pogoda dzisiaj w Warszawie? Mamy 18 stopni. Lekki wiaterek, po prostu idealna na spacer.
2: A w Krakowie to tylko 14. Ruina, nie? Ale za to Gdańsk nieco cieplejszy. 16 i kropi z nieba. Życie w ciągłym ruchu.
1: Kochani, to był nasz krótki F-kod. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrybowania kanału YouTube Radia Synteza.
2: Tak jest. Słuchajcie nas dalej i miłego dnia. Do usłyszenia. Radio

To był Żonder i Desiderata Hermana. A my po tej chwili spokoju dopłyniemy jeszcze kawałek dalej z Brzdęk Nadbrzeża i Damą Flisa. Zostańcie z nami, bo przed 13 jeszcze się tu trochę muzycznie

0: Słuchamy teraz Ace Sparrow i Misofonii, która właśnie dobrze niesie ten środek dnia. Zostańcie z nami, bo muzyka robi się coraz ciekawsza i za chwilę znów wybrzmi tu mocniej.
1: Rozwija, on sięgnął po chipsy i chrupać zaczyna. Zwyczajne chrupanie, niczyja to wina, a jednak czuję jak napięcie.

To był Ace Sparrow i Misophonia, a za chwilę przepłyniemy dalej z Spa i Todo en Paz, więc zostajemy jeszcze na tym spokojnym oddechu. Miło, że jesteście z nami.

dokładnie 12:16, a za oknem środek dnia, taki do spokojnego złapania oddechu. Zostańcie z nami, bo muzyka niesie dziś bardzo ładny, miękki kierunek i jeszcze chwilę potrwa.

To był A Sparrow i Toast, a za chwilę zostajemy jeszcze w dobrym rytmie z Kremówki i Lubię. Miłego słuchania, dobrze, że jesteście z nami.

0: przez cały czas.
1: To był Kremówki i Lubię. A za chwilę odpłyniemy dalej z Brzdęk Nadbrzeża i kto wie gdzie. Zostańcie z nami, bo ten dzień jeszcze ma sporo dobrego do powiedzenia.

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie. A za chwilę zostaniemy jeszcze chwilę z Asparą i Radiosynteza. Miło, że jesteście z nami. Naprawdę.

twórców. To był Ace Sparrow i Radiosynteza. A za chwilę zostajemy z Ace Sparrow i Wakacyjnym Romansem, bo ten dzień dobrze znosi takie opowieści. I przypomnę tylko cicho, że jesteśmy też pod adresem radio-synteza.pl.

Jest 12:30, a do FKOT-u zostało już tylko trochę czasu. Miło, że jesteście z nami i dzięki za to, że ta chwila ma dziś swój spokojny rytm.

którą nosi pod sercem. To był Ace Sparrow i Wakacyjny romans. A za chwilę już bardzo płynnie wejdzie Ace Sparrow i Mizofonia. Zostańcie, bo ten popołudniowy rytm naprawdę dobrze niesie.

Ace Sparrow i Misophonia. A za chwilę zostaniemy jeszcze z Ace Sparrow i Gdy jutro nie nadejdzie. I przypomnę przy okazji, że jesteśmy też pod adresem radio-synteza.pl.

to był Ace Sparrow i Gdy jutro nie nadejdzie. A za chwilę zostaniemy z Ace Sparrow i jej wzrok. Jest już prawie 12:30, więc niech ten blok płynie spokojnie.

to był Ace Sparrow i jej wzrok, a za chwilę zostanie z nami Ace Sparrow i o tobie. I skoro mamy dziś taki lekki, pogodny, południowy flow, to niech on po prostu niesie dalej.

To był Ace Sparrow i O Tobie, a za chwilę Ace Sparrow i Radio Synteza. I już za moment spotkamy się też z Ewkotem o 13:00.

To był Ace Sparrow i Radio Synteza, a za chwilę Ace Sparrow i Toast. I pamiętajcie, że o 13 czeka nas Efkot, taki mały radiowy przystanek z humorem.

To był Asparo i Toast, a za chwilę Asparo i W świecie filtrów. No i pamiętajcie, że dziś o 13 mamy F-Kot, więc będzie jeszcze chwilka radiowej zabawy.

To był Ace Sparrow i W świecie filtrów, a za chwilę Ace Sparrow i Okno na świat. I już naprawdę blisko do Epcotu o 13:00, więc zostańcie z nami jeszcze chwilę.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć, witajcie drodzy słuchacze. Z tej strony Igor i Piotr. Jak tam czwartek wpada w weekend?
2: Dzień dobry. Tak, już czuję ten weekend w powietrzu. Czekaj, czekaj. Wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Bogny i Apolinarego?
1: No właśnie, Bogna i Apolinary. A wiesz, dlaczego Apolinary nigdy nie gra w piłkę nożną?
2: Nie, dlaczego?
1: Bo zawsze się boi, że dostanie czerwoną kartkę zaraz po imieninach.
2: Haha, klasyka. Ale wiesz, imieniny to piękny czas, kiedy można obdarować kogoś drobnym prezentem. Albo chociaż życzeniami.
1: Zgadzam się. A może ciekawostka, że dzisiaj, w milenium temu, urodził się Daniel Goldin, administrator NASA.
2: Serio? To może powinien mieć swoją imprezę imieninową na Księżycu.
1: W sumie nie byłoby to złe miejsce. A jak dzisiaj u Was z pogodą?
2: W Warszawie mamy 16,6, w Krakowie 15,9, a w Gdańsku 16,4.
1: Jest przyjemnie, idealnie na spacer albo na kawę w ogrodzie.
2: Zdecydowanie. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tego EFKOT. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube.
1: A teraz zapraszamy do dalszego słuchania. Do usłyszenia.

To był Ace Sparrow i Maska, a za chwilę Ace Sparrow i o Tobie. I pamiętajcie, że do F-Kotu o 14 zostało już tylko trochę czasu.

takich chwilach lubię tylko na moment przysiąść przy tym utworze i powiedzieć: dobrze, że jesteście z nami. Za oknem południowe lato, w głośnikach trochę ciepła, trochę nostalgii, a my za chwilę wrócimy już z kolejną porcją muzyki. Zostańcie, bo o 14:00 czeka nas Ewko.

To był Ace Sparrow i Radiosynteza, a za chwilę Ace Sparrow i Toast. Zostańcie jeszcze z nami, bo przed nami piękny radiowy moment przed Efkotem.

To był Ace Sparrow i Toad. A po chwili skoczy w świecie filtrów. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze F-Kot i kilka naprawdę dobrych minut muzyki.

To był Ace Sparrow i W świecie filtrów, a za chwilę Ace Sparrow i Na chwilę. Zostańcie z nami, bo zaraz znów zrobi się bardzo radiowo.

Za oknem lipcowy dzień, ale wciąż całkiem przyjemnie. W Warszawie jest dziś 14,8 stopnia, lekki wiatr i spora wilgotność. A w Krakowie trochę cieplej, bo 16,6. To taki moment, kiedy miło usiąść na chwilę

Sparrow i Gdy jutro nie nadejdzie, a za chwilę Maska. Trzymajcie się ciepło, bo już bliżej niż dalej do Efkotu.

Ace Sparrow i Maska, a za chwilę Radiosynteza. I właśnie za takie momenty lubimy to radio. Prosto, ciepło i z muzyką, która zostaje na dłużej.

To był Ace Sparrow i Radio Synteza, a za chwilę Toast. I już teraz zapraszam Was do wspólnego, spokojnego, radiowego momentu.

Ghost, a za chwilę Desiderata Hermana. Zostańcie jeszcze z nami, bo zaraz zrobi się naprawdę spokojnie i uważnie.

To był Zonder i Desiderata Hermana, a za chwilę wakacyjny romans. I jeśli brzmi to trochę jak spacer po ciepłym popołudniu, to dokładnie o to chodzi.

miło, że jesteście z nami w samo południe po radiowemu, bo takie chwile lubią miękkie tempo i trochę oddechu. To był Ace Sparrow i Wakacyjny Romans, a my za moment wrócimy z kolejną porcją dobrej muzyki. Jeśli macie ochotę, zajrzyjcie też na radio-synteza.pl.

mnie, a w tle Sparrow i O Tobie. Taki utwór, który dobrze niesie myśli dalej. Za chwilę wrócimy do Was z F-Kotem o pełnej godzinie, więc zostańcie blisko.

0: al sale, al caffè.
1: Zostańcie z nami, bo za moment wjedzie Efkot o pełnej godzinie, a takie wejścia lubią być punktualne jak zegarek. To był Vecchio Capitano i Mare che amo di più, a my jeszcze chwilę zostajemy w tej łagodnej, trochę morskiej

Za chwilę F-Kot o pełnej godzinie, więc zostawiamy muzyce jeszcze moment, a potem wskakujemy w krótką rozmowę na żywo. Jeśli macie ochotę, piszcie do nas śmiało.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich słuchaczy Radia Synteza. W czwartek 23 lipca pora poobcować z muzyką i ciekawostkami.
2: Dokładnie. Ufamy, że miło spędzacie czas przy naszym Ewkocie. A wiesz, Igor, że imieniny obchodzą dziś Bogny i Apolinarego?
1: A przypomniałem sobie suchar. Czemu lody nie lubią śpiewać?
2: Nie mam pojęcia czemu.
1: Bo się kruszą. No dobrze, nie bij, ale zawsze można się uśmiechnąć.
2: No właśnie, a jak lody mrożą emocje, to ja wolę lato. Choć burze też potrafią być ciekawe, co?
1: Zgadza się. Latem rzadko myślimy o burzach, ale potrafią zaskoczyć. Jakie macie plany na lato, drodzy słuchacze?
2: A propos pogody, dzisiaj w Warszawie mamy 14 stopni i 4 metry na sekundę wiatru.
1: W Krakowie natomiast nieco cieplej, 16,6 metrów na sekundę. Mówią, że w Gdańsku to już 18 stopni.
2: No widzisz, nadmorskie powietrze dla ochłody. Dziękujemy Wam za wspólny Ewkot.
1: Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał YouTube, a na koniec zostawimy Was z piękną muzyką. Radio!

Good Times, a my kończymy właśnie ten letni moment z uśmiechem. Zostańcie z nami, bo za chwilę kolejne dobre granie i jeszcze trochę słońca w dźwięku.

Tu Radio Synteza, a przed nami jeszcze trochę dobrego letniego rytmu. Jeśli macie chwilę, zostańcie z nami i napiszcie, skąd nas słuchacie.

To był Registers i Live Your Life, a my zostajemy jeszcze przez chwilę z tym dobrym, wakacyjnym pulsem. Po chwili dorzucimy Wam kolejny kawałek, żeby popołudnie dalej płynęło lekko,

To był Krymówki i Koduje Marzenia, a my jeszcze przez moment zostajemy przy tej lekkiej, letniej energii. Za chwilę dorzucimy Wam coś kolejnego, żeby popołudnie dalej płynęło po naszej stronie.

To był Ace Sparrow i Talizman, historia skafandra, a my kończymy właśnie ten kawałek z uśmiechem. Zostańcie z nami, bo za moment dorzucimy Wam jeszcze trochę lata i dobrego rytmu.

To był Sexto Sol i Vamos. A my zostajemy jeszcze przez chwilę przy tym letnim, tanecznym oddechu. Za moment podamy Wam kolejny kawałek i popłyniemy dalej. Już

Love Axis i Good Times, a my dokładamy Wam właśnie trochę więcej wakacyjnego oddechu. Zostańcie z nami, bo za chwilę popłynie kolejny kawałek już z lekkim radiowym ukłonem w stronę.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: obłok.
1: No i co, Piotrze, słyszałeś, jak Ewa Orfe znów czaruje w jeszcze jeden obrót?
2: Serio, Igor, to jest kawałek, który wciąga jak lato w plener.
1: Dokładnie, tę lekkość i ciepłe brzmienie czujesz, jak promienie słońca się wkradają?
2: Tak, tak, a przy okazji to chyba jedyny obrót, który nie powoduje zawrotów głowy.
1: No właśnie. Cieszmy się słońcem, a nie wirującym światem.
2: I oby każdy obrót prowadził nas w stronę uśmiechu.
1: Zgadzam się. Słuchajcie, niech ta muzyka towarzyszy wam przez resztę dnia.
2: Tak, dokładnie. Cudowne brzmienia, lekkie myśli, piękne chwile.
1: Dziękujemy, że jesteście z nami. Miłego dnia.
2: Do usłyszenia na antenie. Trzymajcie się ciepło.

Orfe i jeszcze jeden obrót, a my dokładamy Wam jeszcze trochę wakacyjnego luzu. Zostańcie z nami, bo zaraz po tym wejdzie kolejny kawałek i pociągniemy ten dzień.

To był Love Axis i Good Times. A my zostajemy jeszcze chwilę przy tym pogodnym, wakacyjnym rytmie. Miło, że jesteście z nami na radio-synteza.pl. A po tym kawałku dorzucimy Wam coś z podobnym uśmiechem.

To był Kremówki i Lubię, a my zostajemy jeszcze chwilę w tym lekkim, ciepłym nastroju. Jeśli macie ochotę zostać z nami dłużej, radio-synteza.pl gra dalej, a za moment wrócimy z kolejną porcją dobrej energii.

kremówki i lubię, a my dokładamy Wam teraz trochę spokoju na dalszą część popołudnia. Zostańcie z nami, bo radiosynteza dalej niesie ten dzień łagodnie i bez pośpiechu.

Kontynuujemy dalej na spokojnej fali. Zostańcie z nami, bo zaraz muzyka zrobi miejsce dla kolejnego wejścia. A u nas wciąż ciepło.

To był Registers i Life is a Tide. A my zostajemy jeszcze na tej spokojnej, płynącej fali. Miło, że jesteście z nami i dziękujemy za wspólny czas na radiomyślniksynteza.pl.

To był Rocket Science i Miłość, a my zostajemy jeszcze przez moment w tym ciepłym, letnim nastroju. Jeśli jesteście z nami, to bardzo dobrze. Przed nami dalej płynie muzyka i spokojne popołudnie na radio-synteza.pl.

To był Sexto Sol i Vamos, a my zostawiamy Was teraz z jeszcze odrobiną letniego rytmu. Za chwilę Radio Synteza popłynie dalej, a my wrócimy do Was już

To był Love Axis i Good Times, a my zostawiamy Wam jeszcze trochę słońca w dźwiękach. Zostańcie z nami, bo za chwilę znów wrócimy z kolejną porcją muzyki na Radio Synteza.

Zanim muzyka popłynie dalej, mała radiowa ciekawostka. Za kilka chwil wrócimy do Was z kolejnym kawałkiem, a o pełnej 15 pojawi się nasz F-kot. Zostańcie na tej fali, bo Radio Synteza lubi takie

Zostajemy jeszcze chwilę przy tym pogodnym rytmie, a dokładnie o pełnej 15 wskoczy nam Epcot, więc warto zostać z nami. Radiosynteza trzyma dziś dobrą letnią falę i nie puszcza jej zbyt szybko.

Miło, że jesteście z nami w to czwartkowe popołudnie. W tle płynie teraz Registers i jego Live Your Life. A to taki numer, który dobrze niesie dalej dzień. Lekko, z oddechem i bez pośpiechu. Zostańcie jeszcze chwilę, bo o pełnej 15 wróci Efkot. A my zaraz dalej poprowadzimy Was przez tę muzyczną, popołudniową falę.

to był Registers i Live Your Life, a my za chwilę znów wrócimy do Was z kolejną porcją dobrych dźwięków. Zostańcie z nami, bo to popołudnie jeszcze ma sporo muzycznych barw.

Słuchacie Radia Synteza, a w tle płynie teraz Good Times i dokładnie o to chodzi w takim popołudniu, żeby złapać trochę lekkości. Zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo za moment będzie kolejny muzyczny skręt, a o pełnej 15 wraca też nasz Ewko.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć, dzień dobry. Dzisiaj czwartek, 23 lipca. Miło Was widzieć w Efkocie.
2: Dokładnie. Pora idealna na chwilę relaksu przy muzyce i śmiesznych historiach.
1: Słyszałem, że dzisiaj imieniny obchodzą Bogna i Apolinariusz. Jakie imiona?
2: No właśnie. Powiedz, Igor, co ja powiem na imieniny Apolinariusza, że imiennik mógłby mu zaśpiewać apapapa, prawda?
1: To w sumie klasyk. Ale czy Apolinary załapałby żart?
2: Ciekawe, czy Bogna ma zamiar zorganizować jakąś imprezę z tortem i balonami?
1: Bardzo możliwe. To czas na słońce i radość. Mówią, że lipiec to najlepszy miesiąc na wakacyjne zjazdy.
2: A skoro o wakacjach mowa, na pewno masz jakieś ulubione miejsca, gdzie spędzałeś lato?
1: Zdecydowanie. W górach, nad jeziorem, uwielbiam widok na szczyty.
2: Ja z kolei preferuję morze. Ten zapach soli, szum fal, to jest to.
1: A wracając do teraz, sprawdźmy pogodę. W Warszawie mamy 16,3 stopnie z wiatrem.
2: Super, ale w Krakowie to tylko 11 stopni. Może trzeba ubrać kurtki?
1: Tak, a w Gdańsku 17. Można spędzić czas na plaży.
2: To super wiadomości. Przydadzą się na weekend.
1: Zaraz kończymy nasz Efkot, ale dziękujemy, że byliście z nami.
2: Zgadza się. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału na YouTube.
1: I do usłyszenia w kolejnej audycji. Teraz zapraszamy do posłuchania muzyki.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Zostańcie jeszcze chwilę przy tym popołudniowym pulsie, bo muzyka niesie nas dalej bez hamowania, a o 16 wraca Efkot, więc jeśli jesteście z nami, to jesteście dokładnie we właściwym

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć, drodzy słuchacze. W czwartek 23 lipca zaczynamy nasz dzisiejszy F-Kod.
2: Hej, hej, dzień dobry w ten piękny letni dzień. Czy wiecie, po co piłkarzom woda w butelkach?
1: Nie, nie wiem. Dlaczego?
2: Żeby mogli naładować baterie. Ha, no, trochę suchar mi wyszedł, co?
1: O, przyznam, ma swój urok. A propos dni, to dzisiaj imieniny obchodzą Bogny i Apolinarego. Fajnie, prawda?
2: Tak, i wiesz, co mnie zastanawia? Jakie są najlepsze imieninowe życzenia? Co byś powiedział?
1: Myślę, że szczęścia, zdrowia i mnóstwo radości. To klasyka, ale każdy z nas lubi coś innego.
2: Dokładnie. Zresztą, kto nie lubi radości? A jak się ma pogoda u nas?
1: A więc w Warszawie mamy 15,3 stopnia oraz lekkie zachmurzenie.
2: W Krakowie trochę chłodniej, 15,8, ale wiatr wieje z prędkością 4 metrów na sekundę.
1: A w Gdańsku to już 18,3. Idealna pogoda na spacer.
2: O, dokładnie. Słuchacze, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał na YouTube.
1: Tak, tak. Do usłyszenia w kolejnym F-Kocie. Trzymajcie się ciepło.
2: A teraz czas na muzykę. Słuchajcie Radia Synteza. Radio Synteza.

To był Ace Sparrow i List do męża, a my płynnie domykamy ten muzyczny odcinek dnia. Zostańcie jeszcze chwilę, bo po chwili wrócimy z kolejnym kawałkiem i dalej będziemy trzymać ten radiowy rytm.

to był Mechanika i Rozpędzam się. A my zostajemy jeszcze przez chwilę na tej drodze rozpędzonych dźwięków. Zostańcie z nami, bo przed nami kolejny muzyczny oddech i jeszcze trochę popołudniowej energii.

Zostajemy jeszcze chwilę w tym miękkim, wieczornym brzmieniu, które pięknie niesie ten ciepły, lipcowy dzień. Dajcie znać, co u Was gra, a my za moment wrócimy z kolejną porcją dźwięku.

A teraz już gra dla nas Ekstazie i Energy Cosmic, więc dajcie się ponieść tej kosmicznej linii dźwięku. Za chwilę wrócimy do Was z kolejnym radiowym oddechem. A o 17:00 mamy jeszcze Epcot.

To był Szum Winylów i Pokonuje Fale, a my dopinamy ten odcinek tak, żeby wszystko pięknie spłynęło w kolejną muzyczną falę. Zostańcie jeszcze z nami, bo za moment wrócimy z dalszym ciągiem

I rzeczywiście życie to chwila, więc łapmy tę chwilę razem z muzyką, która właśnie płynie przed nami. Zostańcie jeszcze chwilę, a my za moment wrócimy z kolejnym radiowym oddaniem.

taśma się kręci. A teraz już Radio Synteza, więc zostajemy razem z tym brzmieniem, które ładnie niesie ten popołudniowy czas. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo za moment wrócimy z kolejną

pół drogi, ale my już wiemy, że po drodze najlepiej iść z muzyką. Zostańcie z nami, bo jeszcze chwilę popłyniemy tym spokojnym nurtem, a potem wrócimy z kolejnym

To był na czas i wiersz, a my domykamy ten moment dokładnie tam, gdzie powinien się domknąć. Zostańcie jeszcze z nami, bo za chwilę popłynie dalej kolejny utwór i razem dociągniemy ten popołudniowy rytm do pełnej godziny.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

To był na czas i na razie, czyli chwila, którą ładnie domykamy i puszczamy dalej. Zostańcie jeszcze z nami, bo za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki i będziemy już bardzo blisko F-kotu.

Był szum, winylu i Linux. A my domykamy ten fragment anteny tak jak trzeba, równo i bez pośpiechu. Zostańcie z nami, bo za chwilę wróci Radiosynteza i popłynie

0: To był Ace Sparrow i Radiosynteza, a my pięknie domykamy ten radiowy moment. Zostańcie z nami, bo za chwilę muzyka poprowadzi nas dalej, już bardzo blisko pełnej godziny.
1: Yo. Taśma się kręci, kurz na bitach, kaseta magnetyczna pamięta każdy przypał.

Sparrow i Radiosynteza, a my zostajemy jeszcze na chwilę w tym radiowym rytmie. Za moment wrócimy z kolejnym numerem, a po drodze czeka nas jeszcze F-Kot o pełnej godzinie.

Radia Synteza, tej nowej, odświeżonej odsłony, którą tworzymy dla Was przez całą dobę. Miło, że jesteście z nami ten czwartkowy, letni wieczór. Za chwilę muzyka jeszcze trochę się rozkręci, a o pełnej godzinie wrócimy z F-Kotem.

To był standard i tryb samolotowy, a my zaraz wskakujemy w kolejną radiową chwilę. Za moment usłyszycie F-Kot, więc zostańcie blisko, a po nim wrócimy z dobrym letnim rytmem.

Miło, że jesteście z nami w ten ciepły letni wieczór. Niech ten numer płynie sobie spokojnie w tle, a my za chwilę wrócimy już Ewkotem i radiowym uśmiechem

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze, mamy czwartek, 23 lipca 2026 roku. Czas na nasz EFKOT. Fajny, krótki odcinek tematyczny.
2: Cześć Igor, cześć wszystkim. O tej porze dnia jest tak przyjemnie, co nie? A wiecie, że dziś imieniny obchodzą Bogny i Apolinarego?
1: Tak, to prawda. A może w drogę się udadzą do ogródka, co?
2: Zawsze długo nie pozostają w jednym miejscu, prawda? A wiesz, co mówi drzewo do drzewa w ogrodzie?
1: Nie, nic mi nie świta.
2: Cześć przyjacielu, co słychać?
1: Klasyk. No właśnie, co słychać Piotrze? Co z naszym latem?
2: Wiesz, to lato to prawie jak ciepły szal w ciemny wieczór. Czasem słońce, czasem deszcz.
1: Dokładnie. A gdyby tak wziąć wolne i wybrać się na piknik?
2: To byłoby coś. A może nad rzekę? Słyszałem, że dialogi w plenerze są bardzo inspirujące.
1: Słyszałeś, jak dzisiaj wygląda pogoda? W Warszawie mamy 15,8 stopnia Celsjusza.
2: A w Krakowie jeszcze chłodniej, 13,3. Idealnie, żeby spędzić czas na świeżym powietrzu.
1: Nie zapominajmy o Gdańsku. Tam 18,2, jak na lato, całkiem przyjemnie.
2: Tak więc, kto planuje wyjść na zewnątrz, teraz jest idealny czas. Dziękujemy Wam za dzisiejszy EFKOT.
1: Koniecznie zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, aby być na bieżąco.
2: To co, oddajemy antenę muzyce? Czas na kolejny utwór.

to był Infi, Davignon i Perdi. Zostańcie jeszcze chwilę przy Radiu Synteza, bo zaraz po tej chwili ciszej zabrzmi dla Was coś bardziej refleksyjnego.

i Desiderata Hermana. Zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo ten wieczór ma teraz spokojniejszy oddech i popłynie dalej bardzo miękko.

Miło, że jesteście z nami. Ten kawałek niesie teraz dużo spokoju, więc zostawmy mu trochę miejsca i po prostu popłyńmy razem z nim.

Słuchamy teraz Ekstazie i Tonight w odświeżonej wersji. A ten numer ma w sobie taki nocny błysk, który świetnie trzyma klimat. Zostańcie z nami, bo za chwilę dorzucimy jeszcze trochę energii do tego wieczoru.

I bardzo dobrze, bo ten wieczór właśnie łapie drugi oddech. Zostańcie jeszcze chwilę, a my poprowadzimy Was dalej przez ten spokojny, nocny klimat.

Słuchamy teraz Dear Human i Say It Now. A ten numer dobrze niesie ten późno popołudniowy spokój. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo wieczór robi się

0: Did you send it?
1: Jest z nami ten spokojniejszy odcień wieczoru, a muzyka układa się teraz naprawdę miękko. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment popłyniemy dalej. Bez

słuchamy teraz Ekstazję i Tonight, a to już ten moment, kiedy wieczór robi się naprawdę gęsty od nastroju. Zostańcie z nami, bo za chwilę czeka nas jeszcze coś specjalnego.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć drodzy słuchacze. Dzisiaj czwartek, 23 lipca, a za oknem już wieczór. Jak się macie?
2: Ahoj Igor, super, że jesteśmy razem na antenie. Wiesz, co jest najlepsze w czwartku?
1: Co takiego?
2: Że to prawie piątek, a to znaczy, że weekend na wyciągnięcie ręki.
1: No, trochę tak. A przed nami jeszcze kilka ciekawostek. Daj znać, Piotr, jaki suchar masz na dziś.
2: Gotowy? Dlaczego komputer nigdy nie ma imienin?
1: No. Nie wiem czemu.
2: Bo zawsze ma mózg w chmurach.
1: Dobry. Dobrze, myślę, że najbliższe imieniny obchodzą dzisiaj Bogny i Apolinarego, tak?
2: Tak, dokładnie. Wiesz, że Bogna to bardzo rzadkie imię?
1: Nie wiedziałem. Wydaje mi się, że wybór imion jest bardzo ciekawy.
2: Zgadza się, chociaż przestałem się dziwić, że ktoś może nosić na przykład imię Apolinary.
1: Zupełnie jak w czasach starożytnych, prawda? Co powiesz na wieczorne spacery po parku?
2: To świetny pomysł, a szczególnie teraz, gdy za oknem jest taka pogoda.
1: Dokładnie. W Warszawie mamy 15 stopni i 40% wilgotności.
2: W Krakowie jest trochę chłodniej, bo tylko 15,1 stopnia.
1: Na pewno przyda się ciepła kurtka. Dajcie znać, jaką macie temperaturę u siebie.
2: Kochani, dziękujemy za wspólny F-kod. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału na YouTube.
1: Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło i zapraszajcie znajomych do słuchania.
2: A teraz czas na muzykę. Słuchajcie Radia Synteza. Radio

Słuchamy teraz Wild Tech i Cut the Rope. A to jest ten rodzaj energii, który potrafi podnieść wieczór o kilka poziomów. Zostańcie z nami. Radiosynteza nadaje dalej, bez zatrzymywania.

To był Wild Tech i Cut the Rope, a my po tej końcówce płynnie przechodzimy dalej w nocny nastrój. Zostańcie z nami, bo za chwilę będzie jeszcze spokojniej, jeszcze miękko i trochę filmowo.

To był Sound Alcove i That Night in Nola, a my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym nocnym półcieniu. Za moment zrobi się odrobinę bardziej pulsująco, ale dalej bardzo po radiowemu miękko.

To był Static Lovers i Turn Me On. A my już czujemy, że wieczór zaczyna pulsować trochę mocniej. Zostańcie przy odbiornikach, bo za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki i spokojnego nocnego klimatu.

To był Ecstasy i Tonight w remasterze, a my powoli kręcamy w jeszcze głębszy wieczór. Zostańcie z nami, bo za chwilę muzyka znów zrobi miejsce dla spokojniejszej chwili na antenie.

Tobą WildTech i Tonight, a my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym nocnym rytmie. Za moment wrócimy z kolejnym spokojnym wejściem, dokładnie tak.

To był Standard i Czerwone Jabłuszko, a my domykamy ten wieczorny moment bardzo spokojnie i bardzo miękko. Zostawiamy Was z muzyką, która dalej niesie ten nastrojowy klimat, dokładnie tak, jak lubimy to robić.

był Deszczowe ulice i Credo, a na dokładkę mamy dziś imieniny Bogny i Apolinarego, więc jeśli macie kogoś z tymi imionami w pobliżu, to posyłajcie im dobre myśli. My zostajemy przy ciepłym, wieczornym klimacie i za chwilę wrócimy z kolejną muzyczną chwilą.

to były leniwe poranki i niech będzie, a my zostajemy jeszcze chwilę w tym łagodnym, ciepłym nastroju. Miło, że jesteście z nami i pamiętajcie, że radiosynteza słychać też w sieci na radio-synteza.com.

To był krótki, spokojny moment z muzyką w tle. A dziś w kalendarium mamy też piękną górską kartę. Jerzy Kukuczka i Wojciech Kurtyka jako pierwsi Polacy zdobyli Gaszerbrum pierwszy. Zostańcie z nami, bo wieczór na syntezie płynie dalej, bardzo miękko i bardzo klimatycznie.

na chwilę oddechu i spokojniejszy moment anteny. Miłego wieczoru Wam życzymy, a jeśli macie ochotę, to wpadajcie też na radio@synteza.pl i zostańcie z nami.

To był Ej Sparrow i Jestem AI, a my za moment wchodzimy w kolejną muzyczną falę. Zostańcie z nami, bo o pełnej godzinie czeka nas jeszcze F-Code.

To był Operate i Chase, a za chwilę wskoczy do nas Wildtech i Find Me. Trzymajcie się z nami, bo o pełnej godzinie mamy jeszcze F-Code.

pod wieczór robi się coraz spokojniej, a my zostajemy z wami w tym ciepłym, muzycznym tempie. Za chwilę kolejny kawałek i przed nami jeszcze F-Kot o pełnej godzinie. Zostańcie koniecznie.

To był Wiltech i Find Me, a za chwilę Static Lovers i Turn Me On. Zostańcie z nami, bo o pełnej godzinie wraca Epcot, a my lubimy być wtedy dokładnie na czas.

Static Lovers i Turn Me On płyną teraz z nami, a my już szykujemy się na Epcot o pełnej godzinie. Zostańcie koniecznie, bo zaraz zrobi się naprawdę radiowo.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć drodzy słuchacze. Witamy Was w czwartek, 23 lipca. Jak tam Wasz wieczór?
2: Ahoj, Igorze. Mój wieczór jest spoko. A jak tam Kraków, Iwet, Sarzes? Ktoś mówił, że jest ekstra. A że czwartek, to znacie to? Dlaczego czwartek jest najlepszym dniem na rozmowy?
1: Nie wiem czemu.
2: Bo od czwartku zaczynamy myśleć o weekendzie.
1: Dobre, dobre. No właśnie, imieniny obchodzą dziś Bogny i Apolinarego. Bogna, Apu, wszystko najlepszego.
2: Super, przyznam szczerze, że obu imion nie kojarzę, ale wiecie co? Lato jest świetne na spotkania z przyjaciółmi.
1: Tak, zwłaszcza, że przed chwilą przypomniałem sobie, że to już mieszkańcy Mostów Wielkich koło Lwowa w 584 uzyskali prawa miejskie. Super ciekawostka.
2: Zdecydowanie. A dodajmy, że dziś mamy w Warszawie 16:09, w Krakowie 15:05, a w Gdańsku 17:07. Idealnie na spacer.
1: O tak, idealna na piknik. A czy w Tarnobrzegu, Dawid, też jest tak przyjemnie? Dajcie znać.
2: Zdaje się, że będzie super wieczór. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami w ten wtorkowo-czwartkowy FKOT.
1: Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube Radia Synteza. Znajdziecie tam więcej ciekawych audycji.
2: Na pewno będzie fajnie. A teraz zapraszamy do muzyki. Pozdrawiamy serdecznie.

To był Rocket Science i Miłość, a po granicy usłyszycie jeszcze radiosyntezę od A Sparrow. Zostańcie z nami, bo wieczór wciąż ma dla Was kilka ładnych minut

Wieczór płynie spokojnie i dokładnie tak lubimy go prowadzić. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze trochę muzyki i później wrócimy do Was z kolejnym wejściem.

To był standard i tryb samolotowy. A my zostajemy jeszcze chwilę przy tym wieczornym tempie. Zostańcie z nami, bo po krótkiej chwili wrócimy z kolejną porcją muzyki i dalej będziemy trzymać ten spokojny kurs.

kończymy ten fragment wieczoru i za chwilę znów zostawimy Wam tylko muzykę. Miło, że jesteście z nami. To dla Was gramy dalej, spokojnie i bez pośpiechu.

Kończymy właśnie ten wieczorny blok, a po chwili zostanie już tylko muzyka i dalszy kurs na noc. Zostańcie z nami, bo Radio Synteza lubi takie miękkie przejścia między utworami.

Kończymy właśnie ten numer i zaraz przejdziemy płynnie dalej. Zostańcie z nami, bo wieczór jeszcze trzyma ładny rytm.

zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo ten wieczór lubi takie płynne przejścia. Po chwili wrócimy z kolejną porcją muzyki i dalej będziemy trzymać ten spokojny, radiowy

Dziś w kalendarium mamy rocznicę urodzin Eugeniusza Helberta, polskiego artysty, fotografika, rocznik 1951. A my za chwilę kończymy ten blog i zostawiamy Wam trochę przestrzeni na muzykę, która robi tu naprawdę dobrą robotę.

Imieniny dziś obchodzą Bogny i Apolinarego, więc wszystkiego dobrego dla solenizantów i dużo pięknych chwil w ten czwartkowy wieczór. A my zaraz wrócimy do muzyki. Zostajcie z nami, bo jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa.

Bogny i Apolinary mają dziś swoje święto, więc niech to będzie dobry, ciepły wieczór dla wszystkich solenizantów. A my kończymy właśnie ten radiowy oddech i za moment oddajemy scenę muzyce na dalszy ciąg nocy.

Warszawie mamy dziś 16,9 stopnia. Lekki wiatr i wilgotność, która już robi wieczorną miękkość w powietrzu. Jeśli jesteście po pracy albo po spacerze, to idealny moment, żeby po prostu zostać z nami jeszcze chwilę.

Tak to już w radiu bywa. Chwila i wieczór robi się jeszcze głębszy, jeszcze spokojniejszy. Zostańcie z nami, bo po muzyce wrócimy z kolejną porcją

0: No wiesz, Piotr, wieczór ma swoją magię. Taka miękka aura, idealna na leniwe chwile.
1: A przy tym ta muzyka sama ciągnie nas w głąb nocy, prawda?
0: Właśnie, jakby nie tylko grała, ale i snuła opowieści.
1: No tak, teraz się pojawiło pytanie, co nas zaskoczy dalej?
0: Myślę, że to, co usłyszymy, będzie idealne na takie spokojne chwile.
1: Jakby nie było, najlepsze jest to, że na pewno nas nie uwolni od tańca.
0: Ciekawe, co też dla nas przygotowali. Muzyka to zawsze dobry wybór.
1: I już nie pozwala na nudę, nawet przy lampce wina.
0: Dokładnie. Panowie, panie, zostańcie z nami, bo to dopiero początek.
1: Tak, za chwilę nowe brzmienia i znów się zatoniecie w dźwiękach.
0: Otulcie się muzyką, bo właśnie czas na kolejną porcję dźwięku.
1: A więc nie uciekajcie, tylko zostańcie przy Radiu Synteza.

Tego dnia w 1932 roku urodził się Marian Orłoń, autor książek dla młodszych czytelników. A u nas dalej płynie wieczór. Spokojnie, bez pośpiechu, dokładnie tak, jak lubimy.

tego typu letni wieczór lubi właśnie taki spokojny rytm, bez pośpiechu i z muzyką, która sama prowadzi dalej. A jeśli chcecie być z nami także poza anteną, Radiosynteza czeka na Was na stronie radio-synteza.pl.

Zostańcie jeszcze z nami, bo ten wieczór brzmi naprawdę dobrze. A jeśli macie ochotę, odezwijcie się na czacie albo po prostu napiszcie, skąd nas słuchacie.

Wieczór płynie nam naprawdę równo, bez szarpnień, tak jak lubimy. Zostańcie z nami, bo za chwilę muzyka znów sama poprowadzi nas dalej.

takim wieczorem, aż chce się płynąć dalej, bez pośpiechu. A my już mamy dla Was kolejny muzyczny krok. Więc zostańcie jeszcze z nami

Wieczór robi się coraz bardziej miękki, dokładnie taki, na jaki dobrze wpada się po całym dniu. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy do muzyki, a o pełnej godzinie czeka nas jeszcze Efkot.

Kończymy właśnie ten muzyczny oddech, a wieczór dalej płynie spokojnie i równo. Zostańcie z nami, bo za moment wrócimy z kolejną porcją dźwięków, a o pełnej godzinie czeka nas jeszcze Efkot.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie kochani, to już czwartek, 23 lipca 2026 roku. Mamy 19:45, a to znaczy, że czas na kolejny F-kod.
2: Cześć Igor. No właśnie, a wiesz, co powiedział słonecznik do kwiatu? Chyba się posadziłem.
1: Klasyk. No nieźle, nieźle. A tak przy okazji, to imieniny obchodzą dziś Bogny i Apolinarego. Ciekawi, co dostaną od bliskich?
2: Może ktoś przygotuje im jakieś słoneczne upominki. W końcu jesteśmy w lipcu, a lato to czas radości.
1: Zgadza się. Lato sprzyja spotkaniom i wspólnym wyjazdom. Właśnie tak. Myślę, że wszyscy powinni wykorzystać te piękne dni.
2: A jak wygląda pogoda? Może coś w tych planach?
1: W Warszawie mamy 16,9 stopnia, a słońce wciąż promienieje. W Krakowie zaledwie 309 stopni.
2: I w dodatku w Gdańsku 16,8. Podejrzewam, że ciasteczka będą musiały być małe.
1: Dobrze powiedziane. Słuchaj, to chyba dobry moment, żeby podziękować wszystkim za spędzenie z nami dzisiejszego F-kota.
2: Zgadza się. Dziękujemy, że byliście z nami. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału YouTube Radia Synteza.
1: A teraz zapraszamy na muzykę. Niech te dźwięki umilą wam wieczór.

Zostańcie z nami do pełnej godziny, bo za chwilę wskoczymy jeszcze w radiowy przystanek z Epcotem. Potem znów wrócimy do muzyki i wieczór dalej popłynie swoim rytmem.

To był piękny, letni przejazd przez wieczór, a my już dokładamy kolejną porcję nastroju. Zostańcie z nami, bo za chwilę Epcot, a po nim jeszcze spokojny, muzyczny ciąg dalszy.

Bardzo równo i spokojnie, a to lubimy najbardziej. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze sporo muzyki i kilka ładnych minut radiowego oddechu.

Zostańcie z nami, bo ten wieczór naprawdę ładnie się rozkłada. Za chwilę znów wrócimy z kolejną porcją muzyki i jeszcze chwilę

To był ładny miejski kawałek, który dobrze niósł ten wieczór. A my dokładamy teraz kolejną porcję muzyki. Więc zostańcie z nami jeszcze.

Kończymy właśnie ten fragment wieczoru i za moment popłyniemy dalej z muzyką. Zostańcie z nami, bo po chwili wrócimy jeszcze z kolejnym radiowym oddechem.

zostańcie z nami, bo wieczór wciąż niesie się bardzo miękko i spokojnie. A po chwili wrócimy z kolejnym muzycznym oddechem, takim do słuchania

Kończymy właśnie ten spokojny, deszczowy odcinek wieczoru i za chwilę popłyniemy dalej. Zostańcie z nami, bo po tej chwili wrócimy jeszcze z nową muzyką i ciepłym radiowym ciągiem dalszym.

0: Witajcie ponownie, tu Igor Gaduła, już 20.11.
1: Tak, czas leci, ale jak my zleciało, jak szalone.
0: No właśnie, dopiero co zaczynaliśmy, a tu już wieczór.
1: A że wieczór, to i nastroje się zmieniają. Idealny czas na muzykę.
0: Dobrze mówisz, muzyka to zawsze dobry pomysł.
1: Słuchacze, przygotujcie się, bo za moment, wkrótce usłyszycie kolejne hity.
0: A my wracamy do Was z gorącymi utworami. Możecie zostać z Radiem Synteza jeszcze na chwilę.
1: Dokładnie, nie odchodźcie, będzie się działo.

Zostańcie z nami, bo to jest ten wieczór, kiedy muzyka lubi się rozciągnąć jak ciepłe światło nad miastem. A my za chwilę wrócimy z kolejnym spokojnym wejściem już po miękkiej stronie nocy.

był piękny, nocny oddech z nutą jazzu i miejskiego deszczu. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment wrócimy z kolejnym spokojnym przejściem przez ten wieczór.

Kończymy właśnie ten nocny, nadbrzeżny moment i za chwilę zrobi się trochę lżej. Zostańcie ze mną, bo po chwili wrócimy z kolejnym pogodnym numerem i jeszcze odrobiną radiowego

Tego wieczoru wszystko płynie spokojnie, jak długa rzeka pod mostami. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki i radiowej ciszy.

Kończymy właśnie ten spokojny wieczorny spacer po muzyce i chwilę później znów wrócimy do Was z czymś bardzo naszym. Zostańcie z Radiem Synteza, bo lubimy takie miękkie przejścia między jednym nastrojem a drugim.

To był wieczór, który lubi zostawić po sobie ciepły ślad. A my za chwilę wrócimy z kolejnym kawałkiem, który dobrze poprowadzi Was dalej przez tę spokojną noc.

Kończymy właśnie ten fragment wieczoru i za moment wejdzie coś bardziej oddechowego, z takim lekkim resetem w tle. Zostańcie z nami, bo po chwili damy wam jeszcze trochę spokoju i dobrej muzyki.

świetnie, że jesteście z nami o tej porze. W tle płynie teraz Standard i ich tryb samolotowy, więc jeśli macie ochotę, to odezwijcie się do nas na czacie. A my za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki. Już jeszcze spokojniej i bliżej nocnego

Moment, który pięknie domyka się wieczornej ciszy. A za chwilę zostaniemy jeszcze chwilę przy miękkim, nocnym brzmieniu, więc nie odchodźcie od radia.

To był piękny spacer przez miski światła i nocne odbicia w szybach. A my zostajemy jeszcze chwilę przy tym nastroju, bo za moment dołożymy Wam kolejną porcję dźwięków, które dobrze niosą przez wieczór.

To był jeden z tych kawałków, które lubią zostać w głowie na dłużej. A my dokładamy teraz jeszcze trochę nocnego klimatu, więc zostańcie w naszym eterze.

To był kawałek z tej strony eteru, gdzie obrazki robią się wyraźniejsze niż słowa. A za chwilę wrócimy z jeszcze jednym nocnym brzmieniem, więc zostańcie z nami.

Jest taki wieczór, kiedy muzyka układa myśli sama. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze chwilę i dajcie się poprowadzić temu spokojnemu rytmowi.

Taki lipcowy wieczór lubi przynosić drobne ciekawostki zamiast wielkich fajerwerków. A skoro dzień już powoli się układa do snu, to my zostajemy przy muzyce i spokojnym rytmie anteny.

złapać drugi oddech wieczoru, a skoro noc już się rozkręca, zostajemy przy spokojnym, lekko tajemniczym brzmieniu i gramy dalej.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był już ten moment, kiedy noc zaczyna mówić własnym głosem. A my dokładamy jeszcze trochę miękkiego światła w dźwięku i zostajemy razem.

Wieczór ma to do siebie, że potrafi wyciszyć nawet najbardziej rozbiegane myśli. Jeśli macie chwilę, zostańcie z nami jeszcze trochę. Ta noc ma naprawdę dobry rytm.

To był nocny jazz, który pięknie domyka ten fragment wieczoru. A za chwilę dołożymy jeszcze trochę spokoju i popłyniemy dalej bez pośpiechu.

Był piękny, miękki fragment nocy, taki do słuchania bez pośpiechu. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, za moment wracamy z kolejną porcją muzyki.

noc trzyma nas w spokojnym tonie, więc nie będę wam przeszkadzał za długo. Zostańcie chwilę, a po muzyce wrócimy z kolejnym ciepłym

Wieczór płynie równo i bez pośpiechu. Dokładnie tak, jak lubimy najbardziej. Zostańcie jeszcze chwilę. Za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki i spokojnym głosem.

nadal niesie się spokojnie, a my dokładamy do niej miękkie, ciepłe granie. Zostańcie z nami. Za chwilę wrócimy z kolejnym wejściem.

Ta noc płynie nam bardzo miękko, bez pośpiechu i bez hałasu. Zostańcie jeszcze chwilę. Za moment wrócimy z kolejnym ciepłym wejściem i muzyką, która dobrze pasuje do późnej godziny.

robi się coraz spokojniejszy, prawie jak szept. Zostańcie z nami jeszcze chwilę. Za moment wrócimy z muzyką, która lubi takie późne.

Wieczór płynie dalej, miękko i spokojnie. Zostańcie z nami. Za chwilę wrócimy z kolejnym kawałkiem nocy i radiowym oddechem.

0: życia zarówno jak...
1: Noc ma dziś swój własny, łagodny rytm i dobrze się go słucha. Zostańcie z nami jeszcze chwilę. Za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki.

nocnie, miękko i z takim miejskim echem, które dobrze pasuje do tej godziny. Zostańcie jeszcze z nami, za chwilę wrócimy z kolejnym wejściem i spokojnym ciągiem.

Wieczór robi się coraz głębszy, a my zostajemy przy spokojnym, miejskim brzmieniu. Miło, że jesteście z nami. radio-synteza.pl. A jeśli macie ochotę, zaglądajcie też na nasz kanał Radio Synteza.

Jesteśmy już bardzo blisko północnego spokoju i to jest dobry moment, żeby zostać przy muzyce. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze chwilę. Zaraz wrócimy z kolejnym wejściem.

Noc idzie swoim równym krokiem, bez pośpiechu i bez zbędnych słów. Zostańcie z nami. Za chwilę wrócimy z muzyką, która dobrze niesie takie późne godziny.

to dobry moment, żeby po prostu zostać przy tej ciszy między dźwiękami. Jeszcze chwilę z nami, za moment wrócimy z kolejnym miękkim wejściem na noc.

wieczór już naprawdę miękko się układa, więc niech ta muzyka prowadzi nas dalej. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, za moment wrócimy z kolejnym spokojnym filmem.

lubią spokojne przejścia i my się ich trzymamy. Zostańcie z nami jeszcze chwilę. Za moment wrócimy z kolejnym wejściem i muzyką, która dobrze niesie noc.

Na antenie płynie teraz spokojny, nocny klimat. Zostańcie z nami i napiszcie, skąd dziś do nas słuchacie.

I tak właśnie lubimy tę noc. Bez pośpiechu, ale z ciągłością i miękkim przejściem. Zostańcie z nami jeszcze chwilę.

już naprawdę głęboka, więc zostawiamy sobie tylko to, co najważniejsze. Muzykę i oddech. Zostańcie z nami. Za chwilę wrócimy z kolejnym wejściem.

zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo ta noc lubi takie miękkie przejścia między piosenkami. Wracamy za moment, bez pośpiechu, po prostu razem z muzyką.

na antenie właśnie spokojny wieczór i dobra, miękka muzyka. Jeśli macie ochotę, odezwijcie się do nas na czacie.

Ta noc ma w sobie coś bardzo kojącego, więc niech płynie swoim tempem. Zostańcie z nami jeszcze chwilę. Po chwili wrócimy z kolejnym wejściem.

Zostańcie jeszcze z nami, bo ta noc ma swój własny, spokojny rytm. Za moment wrócimy z kolejnym wejściem i muzyka pójdzie dalej bez zatrzymania.

0: Cześć Piotrze, jak ten wieczór Ci przechodzi?
1: Witaj Igorku. Wiesz, jest tak spokojnie, jakby wszystko zwalniało.
0: Dokładnie, zupełnie jakby noc miała swoje własne tempo.
1: I wtedy muzyka robi się bardziej intymna, prawda?
0: Tak, czujesz każdy dźwięk, jakby przychodził prosto z oddali.
1: Aż chce się zatopić w tych brzmieniach, w ich magii.
0: Zgadzam się, Piotrze. Jest w tym coś wyjątkowego.
1: No co ty, Igor? Nie nowość, ale zawsze działa.
0: No tak, ale wieczorem ma to swój inny urok.
1: Oj tak, każda nuta staje się jeszcze bardziej wyrazista.
0: Czasem myślę, że najpiękniejsze dźwięki pochodzą właśnie z nocy.
1: Zaraz będziemy mieli okazję je usłyszeć, co?
0: Zgadza się. Włączmy zatem muzykę na ten piękny wieczór.
1: Świetny pomysł. Idziemy z dźwiękami.

Na antenie teraz spokojny wieczór i muzyka, która ładnie niesie noc. Jeśli chcecie, napiszcie do nas na czat.

Niech ta noc płynie spokojnie, bez pośpiechu, dokładnie tak jak trzeba. Zostańcie z nami, za chwilę wrócimy z kolejnym wejściem.

zostańcie z nami, bo wieczór jeszcze przez chwilę będzie miał ten swój miękki, spokojny rytm. Za moment wrócimy po muzyce i pojedziemy dalej bez zatrzymania.

Ta noc płynie równo i bez pośpiechu, a właśnie w takich chwilach najlepiej słucha się muzyki do końca. Zostańcie jeszcze chwilę z nami.

Na antenie jest teraz spokojny wieczór i dobra muzyka. Zostańcie z nami i napiszcie, jeśli macie ochotę, na pozdrowienie.

równy tempo i nie trzeba jej poprawiać. Zostańcie jeszcze z nami, a my za chwilę wrócimy z kolejnym muzycznym wejściem.

obiecuję, że zawsze. Wieczór nadal płynie swoim spokojnym tempem, więc niech muzyka robi tu dziś najwięcej pracy. Zostańcie z nami

Zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo noc właśnie lubi takie spokojne przejścia między piosenkami, a my wrócimy zaraz po muzyce.

Wieczór płynie spokojnie, a na antenie właśnie ładna, miękka muzyka. Zostańcie z nami i napiszcie, jeśli chcecie, pozdrowienie.

jeszcze chwila takiego wieczornego spokoju, jeszcze odrobina muzyki i ten półmrok, w którym najlepiej się słucha. Zostańcie z nami, my jesteśmy tu.

jeszcze przez chwilę niech prowadzi nas muzyka, bo właśnie takie spokojne przejścia lubią się w tej porze nocy najbardziej. Zostańcie z nami, zaraz wracamy.

jeszcze chwila muzyki i ten wieczór sam pięknie się układa. Zostańcie z nami, a za moment wrócimy już z kolejnym wejściem.

Na antenie właśnie płynie ciepły, spokojny wieczór i dobra muzyka. Jeśli macie ochotę, napiszcie do nas.

Niech ten wieczór płynie dalej spokojnie i bez pośpiechu. Dokładnie tak, jak lubi dobra muzyka. Zostańcie z nami, a my zaraz wrócimy.

jeszcze tylko chwila muzyki, a potem wrócimy już z nową porcją antenowego spokoju. Zostańcie z nami.

jeszcze trochę tej spokojnej, nocnej przestrzeni przed nami. A potem wrócimy już z kolejnym muzycznym

Niech ten nocny spokój jeszcze przez chwilę zostanie z nami. Zostańcie blisko, a my za moment znów odezwiemy się z anteny.

Zostańcie jeszcze chwilę przy tej muzyce, bo noc ma swój własny rytm. Za moment wrócimy do Was z anteny.

noc nadal trzyma nas w swoim rytmie, a przed nami jeszcze trochę muzycznej przestrzeni. Zostańcie z nami, zaraz wrócimy.

na antenie końcówka Ekstazje Tonight Remaster 2026, a po chwili wrócimy z kolejną muzyczną kartką nocy.

Cześć, to był Brzdęk Nadbrzeża, Dama Flisak. A my zostajemy jeszcze chwilę w tym spokojnym, nocnym nastroju i zaraz popłyniemy dalej z Karmę dla kota. Zostań.

To był Karma dla kota, zostań. Wieczór pięknie się tu rozkłada, więc po chwili wskakujemy w Sound Alcove. That night in Nola.

To był Sound Alcove, That Night in Nola. Zostajemy jeszcze chwilę przy tym nocnym świetle i oddechu, a po chwili popłynie do nas ekstazie, Tonight, już bez pośpiechu, dokładnie na ten późny, ciepły moment.

To był Ecstasy Tonight i pięknie nam ta noc płynie dalej, bo po chwili zostajemy z leniwe poranki, niech będzie.

To były leniwe poranki. Niech będzie. Zostajemy jeszcze odrobinę w tym ciepłym, spokojnym nastroju i za chwilę płyniemy dalej z kolejną muzyką.

To była Ekstazie Tonight. Zostawiamy noc jeszcze na chwilę w półmroku, a potem bez pośpiechu popłynie Zonder Desiderata Hermana.

To były leniwe poranki, niech będzie. I zaraz zostawimy tę spokojniejszą chwilę za sobą, bo po niej płynnie wejdzie Zonder, Desiderata.

To był Krup 24, Dance All Night. I noc ani myśli zwalniać, bo zaraz dołączy do niej Wild Tech Tonight.

To był Wild Tech Tonight. Noc już prawie domyka nam ten blok, a za chwilę rozbłyśnie Static Lovers Turn Me On.

To był Static Lovers, Turn Me On. A za moment noc przeleje się spokojniej i popłynie Sound Alcove, That Night in Nola.

To był Sound Alcove That Night in NOLA. Zostawiamy za sobą ten nocny, aksamitny klimat, a dalej popłynie Sexto Sol, Vamos.

To była daleka fala, tamte dni. A po tej chwili noc płynnie przejdzie w kremówki. Lubię.

Miło, że jesteście z nami o tej późnej porze. Nad Radiem Synteza właśnie płynie SPA, Todo en Paz. A to jest taki moment, kiedy wszystko trochę zwalnia i oddycha spokojniej. Zostańcie jeszcze chwilę, bo po tej chwili wrócimy do Brzdęk Nadbrzeża. Kto wie, gdzie.

To był Zonder Desiderata Hermana. A za chwilę brzdęk nadbrzeża, dama Flisak.

Po tym, co właśnie wybrzmiało, zostajemy jeszcze chwilę w tym spokojniejszym nastroju, a przed nami Sound Alcove, That Night in North.

0: Dzień dobry, Piotrze. Nocą wszystko wydaje się bardziej tajemnicze, prawda? To jak gdyby świat wchodził w stan spoczynku, a my mamy chwilę oddechu.
1: Absolutnie, Igorze, i przyznam, że uwielbiam ten klimat. Jest jak gdyby każdy cichy oddech w nocy miał swój własny rytm.
0: Dokładnie. Każda kropla rosy. Czyż nie jest to piękne, że nawet noc ma swoje sekrety?
1: Serio? Sekrety? Nie wiedziałem, że noc jest taka tajemnicza. Może powinna napisać książkę? A tak na poważnie. Zapraszamy naszych słuchaczy, by zostali z nami na dłużej.
0: Tak, słucham cię. Można odkrywać te nocne sekrety wspólnie, ciesząc się na przykład dźwiękami, jakie niosą.

Noc już po cichu przechodzi w pierwsze minuty nowego dnia, a my dalej płyniemy na spokojnej fali. Zostańcie jeszcze z nami. Za chwilę wrócimy z kolejnym muzykiem.

To był Ekstazie Tonight Remaster 2026, a za chwilę Wild Tech Cut the Rope.

Jest już tuż po północy, a my dalej trzymamy ten nocny kurs. Zostańcie z nami jeszcze chwilę. Za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki.

To był Club 24, Dance All Night. A za chwilę wracamy z kolejnym zestawem muzyki.

Muzyka jeszcze płynie równo i cicho. Niesie nas przez tę noc. Zostańcie z nami, bo zaraz wrócimy z kolejnym kawałkiem.

To był Ecstasy Tonight Remaster 2026. A za chwilę pojedziemy dalej z nocnym setem.

noc jeszcze trzyma, ale muzyka niesie ją bardzo pewnie dalej. Zostańcie przy radiosynteza.pl. Zaraz wrócimy z kolejnym kanałem.

Nocne tempo nie zwalnia ani na chwilę. Zostańcie jeszcze z nami, bo po chwili wrócimy z kolejną dawką muzyki.

To był Club 24, Hipnotica, a zaraz po chwili dorzucimy jeszcze więcej nocnej energii.

Tle już czuć, Wild Tech, Find Me, a my wpadamy tylko na chwilę, żeby domknąć ten nocny klimat. Zostańcie z nami, zaraz wracamy do muzyki.

To był Compilator Robot. A my już dokładamy kolejną porcję nocnej elektroniki, więc zostańcie z nami.

to był Ecstasy Tonight, a po chwili dokładamy jeszcze jeden numer, żeby ta noc dalej płynęła bez przerwy. I kept your name like a blade in-

0: nocy wszystko wydaje się spokojniejsze, prawda? Tak jak nasze radio, co można słuchać na radiosynteza.pl.
1: No właśnie, ale pewnie nie wszyscy czuwa w tej porze, co? Kto tu zasypia?
0: Ja? Nigdy! Ale przyznaję, od kundelków czasem dostaję nauczkę. One nie znają zmęczenia.
1: Pewnie. A wiesz, że w nocy najwięcej jest aktywnych psów? Niektóre są bardziej energiczne niż ja.
0: Ciekawe. Ale to ja cię widzę z kubkiem kawy w ręce o drugiej w nocy.
1: No cóż, nie można dać zasnąć w końcu naszym słuchaczom. Dobrze, że mamy kanał na YouTube. Radio Synteza.
0: Tak jest. Idealne na takie nocne maratony. Co nie? Muzyka, trochę pogaduszek.
1: I robimy to razem. Powiedz mi, Igor, kto na pewno nie zaśnie?
0: Nasze wspaniałe słuchacze. Zawsze czuwa z nami, prawda?
1: Tak, zostawcie z nami na dłużej. Muzyka jeszcze się nie kończy.

był Wildtech, Cut the Rope, a my za moment dorzucimy coś jeszcze, żeby ta noc dalej miała swój puls.

0: Wiesz, Piotrze, nocne radio to zupełnie inna bajka. Jest w nim jakiś wyjątkowy klimat.
1: No właśnie, taki rytm, który sprawia, że wszystko wydaje się bardziej intymne, prawda?
0: Dokładnie, bo jakby dźwięki otulały nas delikatnie, wiesz, jak koc w chłodny wieczór.
1: Serio? A świecące gwiazdy na niebie dodają temu smaku.
0: I masz rację, nuta po nucie wszystko płynie w taki magiczny sposób.
1: Czasem mam wrażenie, że noc ma swoje ulubione melodie, jak takie ukryte skarby.
0: Skarby, które można odkrywać w takiej głębokiej ciszy. Co za poezja?
1: Poezja w dźwiękach i w sercach słuchaczy. To jest nasza noc.
0: A widzisz, to może dobry moment, żeby podziękować naszym słuchaczom za to, że są z nami.
1: Dokładnie. Nocne rozmowy z wami to czysta przyjemność. Dziękujemy, że jesteście.
0: Wille na luzie, a my zostajemy czekając na te nocne inspiracje.
1: Tak, bądźcie z nami, a muzyka popłynie dalej.
0: Miło, że jesteście z nami o tej nocnej porze. To właśnie takie chwile sprawiają, że radio oddycha swoim własnym rytmem. Spokojnie, bez pośpiechu, ale zawsze z muzyką pod ręką. Zostańcie jeszcze chwilę, bo przed nami dalej tylko dobre dźwięki.

To był Klub 24 Hipnotica, a po chwili łapiemy jeszcze trochę nocnego pulsu, żeby ta fala nie opadła zbyt szybko.

To był Dancenow OO, a zaraz po tej końcówce dorzucimy jeszcze trochę nocnej elektroniki, żeby nie zgubić tego spokojnego rozpędu.